Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Te mogą da badać zajedno.